fuya ule nifuya ule vaba kufuya ule nikuta vaba kukuta nizijo shiba mshaba kama kana ikafu mwenyembu yote kawe na Abraham ali ameni watanga pamulimu likazeza nililisanga

0: Ensha, ok.
1: Voi macanto.
0: Alo, tot po.
1: Ah, pina ni utirek. Mukutere maskilit, sena ni vlez. Mweza ande.
0: Ok.
1: Skilit nsalu na, skisa wera fafasi.
0: Mabone.
1: Nika mifaka 60.
0: Ok.
1: Percent.
0: Ah, ok. Chwari mina mntera ni.
1: Fani sana mi visa kalive. Ukatalize kalive yo.
0: Eh.
1: Aoneka muka kena fama kepe kitovone wakuta.
0: Okay.
1: Kalive makadzi.
0: Enja.
1: Hati jealous down. Mwitereze.
0: Ah, lokai tereza alutwe.
1: Shangwe.